chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkryć się, bo cię nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

galijskim tyłku kalistenik, w tyłku galijskim kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: do samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spifixa, Barnabixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.
2: Zechciej w taki wczuć się lot. 3 godziny kurs za kursem non-stop. Dla ciebie Sylwester, lubisz. A dla mnie noc najdłuższa z długich.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: no more.
1: So guess what?
2: What? I don't know.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, a psy do budy. Ja do baru, w którym shipy wypuszczały pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: w rogu klubu. Tomfowe bąble nie stronią od sumu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wjebiesz w to zegar, koleżkę i miłość, wzmocnijcie co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w

0: Ci będzie po mnie, o, we się nie zesra. Idziemy bić pianę, spuchy do kepsa. Na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

thanks to Proprano. Thanks to Proprano. Thanks to

kamu.

marki, leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki, parki, leżaki, fajki, ławki, ludzie. Przycięte kadry.

episode.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów. W każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com. Słuchaj na radioaktywne.pl.
2: Witam wszystkich, dzień dobry. Mamy 10 maja, minęła właśnie godzina 18. No i można by powiedzieć, że to ten moment. Chociaż to świętowanie jubileuszu na naszej liście rozpoczęło się w zasadzie już wczoraj. Rozpoczęło się w klubie Potok. Tak jak mówiłem, tak jak napisałem dzisiaj też w zapowiedzi dzisiejszej audycji, dzisiaj często będę się powtarzał, dzisiaj często będę wam dziękował, że naprawdę przyjechaliście na wczorajszy zlot fanów w klubie Potok, że byliśmy na koncercie grupy Kingsphere i jestem naprawdę bardzo wdzięczny za to, że towarzyszyliście mi wczoraj w świętowaniu jubileuszu. Z tego co wiem, to też niektórzy Warszawę pozwiedzali, więc bardzo tutaj była miła tutaj wycieczka. Powinienem się może przedstawić na początek, więc witam wszystkich. Listę będę prowadził i realizował ja, czyli Konrad Maciąg. No dzisiaj to akurat niekoniecznie listę przebojów. To nie będzie lista przebojów dzisiaj. Dzisiaj to będzie taki trochę wspominkowy przegląd utworów ważnych i dla mnie, no i tak zgaduję, że też dla was, które wystąpiły na liście przebojów Fast Forward Charts przez ostatnie lata. Nawet postaram się zacząć od początku całej historii, czyli w zasadzie od notowania numer 1, ale to wszystko po kolei. Dzisiaj audycja będzie trochę dłuższa, więc mam nadzieję, że wytrzymacie ze mną co najmniej do 21, tak podejrzewam. A może i trochę dłużej. Zobaczymy, bo utworów już wczoraj na zlocie wspominałem, że przygotowałem sobie sporo i chyba z części będę musiał zrezygnować, żebyśmy tu z kolei nie siedzieli do 22. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj oczywiście czekam na podpisy na liście obecności i spojrzę sobie, kto jest. Jest z nami, od początku będę czytał, Żaneta z Wrocławia, więc pozdrawiam serdecznie Wrocław. Są Viola i Ewa z Łodzi. Pozdrawiamy Łódź serdecznie, wczoraj się też widzieliśmy, więc jeszcze raz dziękuję za obecność na zlocie. Jest Ania z Drawska Pomorskiego, więc tu też pozdrawiamy Drawsko-Pomorskie. No i jest też Natalia, która jakiś czas temu jeszcze siedziała tutaj przy drugim mikrofonie. Teraz widocznie nas słucha, więc również pozdrawiam cię Natalia, mam nadzieję, że dobrze się bawisz na Beefheart. I cóż, wydaje mi się, że powoli mogę zaczynać dzisiejszą opowieść, dzisiejszą drogę. Nie będę zaczynał jednak od samego początku. Pomyślałem, że można na początek jeszcze wspomnieć o wczorajszym wieczorze, wczoraj w Potoku, przy okazji zlotu fanów, w zasadzie to zlot fanów to w zasadzie był przy okazji tego koncertu, bardziej bym powiedział. Wystąpiły 4 zespoły, wieczór rozpoczął zespół Octagram. Mnie najbardziej zaskoczyli, najmilej tym, że zagrali Linkin Park, ale też dawali z siebie bardzo dużo energii, bardzo chcieli zabawić publiczność. Wydali kilka nowych singli, więc się im przyjrzę chyba nawet. Potem zespół One Is Missing, bardziej thrash metal, ale tutaj też panowie dali radę dowieść bardzo dobry koncert. Last Riot z Poznania, tutaj to bardziej ambientowo i mrocznie. No i oczywiście na koniec wieczoru z Rudy Śląskiej zespół Kingsphere, który tutaj właśnie, no, na który rozdawałem też wejściówki do wszystkich 4, no teraz już 3 miast, w których jeszcze przez to półrocze zagrają. Wczoraj byliśmy na ich koncercie, widzieliśmy jak dają energię na żywo. I powiedzieli, że ich ulubionym utworem z ostatniej płyty jest Archetype, więc pomyślałem, że dzisiejszą audycję zaczniemy właśnie nim.

I tak właśnie brzmiał potok wczorajszego wieczoru za sprawą zespołu Kingsphere, którzy przyjechali promować swoją najnowszą płytę Inertia. Właśnie dużo z tej płyty zagrali utworów wcześniejszego, czyli Psychosis. Piotrek powiedział, że mocno nie lubi śpiewać, ale wie, że publiczność lubi słuchać, to go grają, a następny to był z kolei jego ulubiony i to był właśnie Archetype. Bardzo miło było poznać panów zespołu Kingsphere, ale też przede wszystkim w zasadzie bardzo miło było poznać wczoraj was. Dziękuję właśnie, że przyszliście. Widzę, że teraz do grona słuchaczy dołączyła Kornelia z Kalet na Śląsku. Mam nadzieję, że Grzegorz i Wiola również bezpiecznie wrócili wczoraj już do domu, a potem też dzisiaj z kolei bezpiecznie dotarli do Kalet. facebook.com/fastforwardcharts. Patrzę, kto dopisał się jeszcze i widzę, że w komentarzach dopisała się Ewa z Warszawy, a z kolei na liście obecności widzę też Arka z Łodzi, więc Łódź bardzo nas licznie słucha, jak co tydzień. Rozmawiałem z wami, z lotowiczami, przy okazji wśród zlotu, wśród moich gości pojawił się również kolega Paweł, wokalista zespołu Koniec Listopada. No i się dowiedziałem, że oni bardzo mocno promowali pewien singiel, u nas na liście też był, ale, że tak powiem, polskie rozgłośnie niekoniecznie chciały go grać. Więc teraz wbrew polskim rozgłośniom zagramy FOMO.

To podziękowania też dla Pawła, że wczoraj też wpadł na nasz zlot fanów. FOMO od zespołu Koniec Listopada, ich ostatni singiel. Z tego co wiem, szykują coś nowego, więc za jakiś czas coś nowego być może na antenie zagram. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam tutaj na wasze komentarze. Zapytałem Kornelię o Grzegorza i Violę. I Kornelia pisze, że jeszcze nie przyjechali z Warszawy, ale teraz dopiero jadą pociągiem. Spodobało im się chyba. No to pewnie zakładam, że spodobało się w Warszawie. Więc bardzo cieszę się, że było co pozwiedzać. Grzegorz z kolei zgłosił się właśnie na naszej liście obecności, więc witamy Grzegorza. Podejrzewam, że teraz to gdzieś w drodze. Mam nadzieję, że zasięg będzie w pociągu, bo różnie z tym bywa. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj czekam na wasze wiadomości, na wasze komentarze. W ogóle o tym jubileuszu, o 1000 notowaniach. Dajcie znać, jak wam się ogólnie słuchało, co dziś robicie przy liście, jak spędziliście ten weekend, możecie też dać znać. facebook.com/fastforwardcharts. A może też podrzucić jakiś utwór, który dzisiaj właśnie w takiej specjalnej audycji powinien się znaleźć. To ja w takim razie zaczynam tę historię. Kiedy to się zaczęło? To był 15 października 2005 roku. Wtedy jeszcze nieświadomy, że będę tutaj siedział, na tym krześle, przed tym mikrofonem, przed konsolą, tutaj przy Wareńskiego 12 w Warszawie, w studiu radioaktywnego. Przy okazji mogę powiedzieć, że to jest dom studencki Riviera. Wtedy nie przypuszczałem, że ta lista dotrze do notowania numer 1000. Nie przypuszczałem też, jak mi się zmieni gust muzyczny, bo powiedzmy sobie szczerze, przy notowaniu numer 1 miałem 13 lat. Po prostu z ciekawości zacząłem sobie spisywać listy przebojów, próbować je jakoś sumować, żeby właśnie trochę dla własnej ciekawości wtedy dowiedzieć się, który utwór będzie, może nosić się miano takiego ogólnego numeru jeden wszystkich rozgłośni, wszystkich list przebojów, których słucham. Wtedy to było podsumowanie trzech list. Jeszcze przerywając trochę historię, Grzegorz napisał, że już jedziemy samochodem do domu. No to podejrzewam, że jak jedziecie samochodem, to zasięg będzie, bo na drogach jest trochę lepiej niż na torach, ale różnie może być też. Więc wracając do historii, to było podsumowanie czterech list przebojów. W sumie całe zainteresowanie taką radiem ogólnie, bym powiedział, zaczęło się od tego, że pojawiło się, nie wiem, czy mogę tutaj nazwę wymieniać, ale trudno, wymienię, może się nic nie stanie, Radio Eska w Płocku, częstotliwość 95,2, nadal tam nadają. I wtedy tam była codzienna lista przebojów z bardzo takimi, można by powiedzieć, wtedy 13-latka utworami, które najbardziej 13-latka interesowały. Prowadził ją Michał Celeda. I to było fajne też, że chociażby poza, wiadomo, że tak powiem, muszę sobie przypomnieć, kto wtedy rządził, że tak powiem, w popie. Pussycat Dolls wtedy, pamiętam, debiutowały. Między innymi też Anne Wisborne, nie wiem, czy kojarzycie. Rihanna mniej więcej w tym czasie też zaczynała. No takie utwory trafiały na Fast Forward Charts w pierwszych notowaniach. Wtedy to jeszcze też nie było Fast Forward Charts, bo ta nazwa zaczęła obowiązywać później, ale o tym też może później opowiem. I wiadomo, pewna szalona żaba wtedy mocno rządziła. Więc teraz będzie test na prawdziwego fana listy przebojów Fast Forward Charts. Jeśli ten utwór wytrzymacie, to wytrzymacie na tej liście wszystko. Oto numer jeden pierwszego notowania listy przebojów Fast Forward Charts. To Popcorn od Crazy Froga.

Tak, to był numer jeden pierwszego notowania Fast Forward Charts. No i widzicie, skąd zaczęliśmy i gdzie dotarliśmy. Do notowania numer 1000. W zasadzie takiego no, notowania w cudzysłowie, jakie dzisiaj napisałem tutaj w zapowiedzi. Żaneta napisała, że no tego się nie spodziewałam, że będzie Crazy Frog. Ewa z kolei pisze, że Crazy Frog każdy zna, słuchało się, tak, w 2005 roku zdecydowanie rządził. Pamiętam, że w liście 30 ton właśnie, bo w sumie nie powiedziałem, jakie listy przebojów były w sumie sumowane wtedy. W sumie sumowane, masło maślane wyszło. To była właśnie ta lista przebojów w Radiu SK i tak zacząłem o Michale Celedzie opowiadać, który prowadził tę listę. A sobie otworzyłem nawet pierwsze notowanie teraz. Ono jest na stronie fastforwardcharts.com. Trzeba zjechać na sam dół, tam jest taki dropdown i można sobie przeglądać archiwalne notowania, jakby ktoś był ciekawy, aczkolwiek ja to archiwum muszę uzupełniać co jakiś czas. Więc no tak, na miejscu pierwszym był Crazy Frog, ale na przykład Michał Celeda na tej samej liście przebojów, na której był Crazy Frog, były też Pussycat Dolls, wtedy u mnie na miejscu drugim z Dontcha. Ostatnio odkryłem rockowy cover tego utworu, więc polecam sobie znaleźć. Na czwartym na przykład Green Day, Wake Me Up When September Ends. I właśnie Michał Celeda właśnie mówił, że chciał też wprowadzać takie rockowe bardziej utwory do Radia SK. Pamiętam, że był też Coldplay i Speed of Sound. Też moja fascynacja grupą Coldplay się wtedy zaczęła. Właśnie był Green Day, było Depeche Mode z utworem Precious. I teraz właśnie postanowiłem zagrać ten utwór, bo ostatnio byłem na koncercie i na koncercie, pomimo że to już 20 kilka lat na scenie, sprawdzają się dalej znakomicie i to też Michał Celeda zagrał w Radiu SK, obok na przykład Crazy Froga. Z płyty Hide from the Sun grupa The Rasmus z utworem No Fear w numer 10 w pierwszym notowaniu Fast Forward Charts.

The Rasmus i No Fear. To też było w pierwszym notowaniu Fast Forward Charts. Tak patrzę, co jeszcze bym zagrał z tego notowania. To oczywiście są... O, jest też Coldplay, Speed of Sound, już wymieniałem wcześniej. To miejsce 23. Wiecie, to notowanie było pisane, można by powiedzieć, tą ręką, tą moją 13-letnią ręką, więc nie wszystkie utwory udało mi się odczytać i na przykład na miejscu 26 mam utwór, którego nie odszyfrowałem. Już po czasie, a chyba spadł po jednym notowaniu, bo więcej się już nie powtórzył. Na 25 na przykład jest Los się musi odmienić od Kazika. 28 i to było miejsce najniższe wtedy na liście. Już następne notowania miały 30 utworów, ale to miało 28. Audio Slave i Be Yourself. Podejrzewam, że dwóch ostatnich już jakoś nie mogłem znaleźć. Nie mogłem się pewnie jakoś na nie zdecydować. The Killers, Somebody Told Me, to było miejsce 12. The Rasmus i No Fear 10. Precious od Depeche Mode 9. Green Day 4. Ringside, Tired of Being Sorry, a to jest utwór, do którego też lubię wracać. Na miejscu 3, na 2 Dontcha od Pussycat Dolls, no i Crazy Frog. Na 1 Grzegorz napisał, że aż się buja samochód od Crazy Frog, chyba że to dziury. No ja nie polecam jeździć tymi prędkościami, co Crazy Frog tam w teledysku do Axel F jeździł, bo to się może skończyć niebezpiecznie. Cornelia pisze, że garaż już otwarty i czeka. Mamy propozycję utworu od Ewy, więc zapiszę sobie na później. Żaneta też tutaj zaproponowała zespół, więc też sobie zapiszę do playlisty. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam na wasze wiadomości. Jest propozycja też od Violi, a Ania pisze, The Rasmus uwielbiam, już tyle razy byli w Polsce, jeszcze nie udało mi się być na ich koncercie. Mam nadzieję, że przy następnej wizycie w końcu marzenie się spełni. Co prawda na festiwalu, ale będą grali w Krakowie w czerwcu, więc może do Krakowa się uda wybrać 16 czerwca i między innymi z Limp Bizkit będą grali. A ja z kolei widzę, że dopisało się sporo osób do listy obecności, więc przy okazji tutaj się listą teraz zajmę. Tomasz pisze, troszkę zaspałem, ale Tomasz już z nami jest. Hejka, witamy cię Tomaszu, mam nadzieję, że dotarłeś do domu bezpiecznie i bez przygód. Widzę, że też na liście obecności jest Adam z Warszawy, więc pozdrawiam serdecznie. Jest kolega Tomek, już patrzę skąd, nie jest napisane skąd, więc pozostanie kolegą Tomkiem. Jest też kolejny Tomasz, już trzech Tomaszy nas słucha. Bardzo tutaj miło widzieć, jak ta lista się poszerza. Tomasz z kolei z Poznania, w Poznaniu nas słucha, więc pozdrawiamy Poznań serdecznie. Im nas więcej, tym weselej, więc zapraszam, zwłaszcza do świętowania przy okazji tysięcznego notowania Fast Forward Charts. facebook.com/fastforwardcharts. Widzę, że jeszcze się ktoś dopisał. O, widzę, że dopisał się kolega Grzegorz z Legnicy, więc pozdrawiamy Legnicę tym razem. A ja w historii podążam dalej. Co było potem? Potem pojawiły się kolejne listy przebojów do podsumowywania, ale już zagraniczne, bo z satelity. Pamiętam, że lubiłem wyszukiwać nowe programy muzyczne na satelicie, poznawać nową muzykę dzięki temu. Między innymi, no wiadomo, najpierw na pierwszy ogień poszły polskie Viva wtedy i Forfun TV, ale też była też Viva niemiecka. Jeszcze wtedy była też Viva Plus, na której można było głosować na teledyski, no ale tylko z terenu Niemiec i Austrii, jeśli dobrze pamiętam, i Szwajcarii, bo tam były dostępne numery telefonów, a głosowało się wtedy SMS-owo. Też było czeskie Oćko, które istnieje do dziś, ale gra już też zupełnie inną muzykę. Dowiedziałem się, że to taka, ktoś mi to tak porównał, że to jest takie czeskie SKTV teraz. Ale swego czasu Oćko grało bardzo na rockowo. Między innymi na tejże liście przebojów i dzięki temu też bardzo mocno ten utwór awansował w pewnym momencie w mojej liście przebojów, jeszcze wtedy nie nazwanej.
I to było z kolei notowanie 52. No, pierwsze notowanie, które pojawiło się w internecie, bo też jeszcze kolejnym takim krokiem było pojawienie się listy przebojów w internecie. Wtedy to był adres przebój.wordpress.com. Taki pamiętam, mi kuzyn zarezerwował. Ja jeszcze wtedy zupełnie nie ogarniałem internetu. I wtedy z 28 miejsca na pierwsze, między innymi dzięki dodaniu tej czeskiej listy przebojów, awansowali Billy Talent z utworem Fallen Leaves.

Ciekawy teledysk był do tego utworu, kiedy Billy Talent pojawili się w takiej ciekawej krainie, można by powiedzieć, no może tak to, no trudno, powiem tak, to już, że takich no mocno dziwnych, niepokojących ludzi przemierzali właśnie ten utwór, tą krainę, śpiewając sobie ten utwór. I pamiętam, że w niektórych telewizjach ta scena była wycięta, jak jedna pani sobie wyjęła taki długi sztylet z gardła. Pamiętam, że chyba polska telewizja For Fun TV pokazywała ten fragment, a w czeskiej to było wycięte. Jakoś tak to wyglądało. W każdym razie Billy Talent wtedy rządzili w roku 2007, na jego początku, niepodzielnie. Cóż, od razu powiem, że robię taką bardzo szybką, przekrojową historię listy przebojów, więc być może nie wszystkie utwory dzisiaj mi się zmieszczą, ale mam nadzieję, że uda mi się zagrać ich jak najwięcej, za jak najwięcej takich utworów ważnych dla was. facebook.com/fastforwardcharts. Żaneta pisze, że w zeszły piątek byłam na koncercie grupy Skillet razem z supportem Storm Orchestra, ale jeszcze pokażę koszulę i zdjęcie z autografem. Od Violi propozycja utworu to już widziałem. facebook.com/fastforwardcharts, bo teraz ten komentarz jest, tym komentarzem jestem naprawdę zaskoczony od kolegi Grzegorza. Grzegorza z Legnicy. Gratuluję wytrwałości i dotrwania do 1000 notowania. To teraz cel 2000. No, daj Boże, że tak powiem. A co do twojego notowania numer 1, to na miejscu 26 miałeś Royal Gigolos Tell It To My Heart. No nie mam teraz tego utworu ze sobą. Mam to wszystko zarchiwizowane. Grzegorzu, naprawdę zaskoczyłeś mnie. My mieliśmy ze sobą wcześniej kontakt. Ja pamiętam, że podsumowywałeś też listy, te notowania, robiłeś podsumowania roczne razem ze mną. Jeszcze na etapie, kiedy listy nie było w radiu, kiedy lista była jeszcze blogiem. I wysłałem ci te notowania i być może wysłałem ci je wtedy, kiedy jeszcze byłem w stanie się rozczytać na tej kartce. Bo potem, pamiętam, próbowałem sobie je przepisać drugi raz. W większości się domyśliłem, ale jednak tego jednego utworu nie, więc dziękuję tutaj za sygnał, dziękuję za uzupełnienie brakującego elementu. Może uda mi się nawet archiwum poprawić, jak nie zapomnę. Jeszcze raz naprawdę dziękuję i jestem tutaj po raz, wczoraj byłem bardzo, bardzo mile, prawda, bardzo zadowolony ze zlotu, z tego, że przyjechaliście, a dzisiaj jeszcze jestem nie dość, że zaskoczony, to bardzo miło zaskoczony, że ktoś jeszcze pamięta o pierwszych notowaniach Fast Forward Charts, więc naprawdę czapki z głów dla ciebie, Grzegorzu. Żaneta dostawiła nam zdjęcie autografu od grupy Skillet, więc Skillet chyba są ważnym zespołem dla was, i także koszulki, więc można sobie zobaczyć, jak wyglądały koszulki, które można było kupić od zespołu. facebook.com/fastforwardcharts. Ja teraz przechodzę dalej. Kolejnym takim kamieniem milowym było notowanie setne, no ale tutaj akurat je trochę pominąłem, przeszedłem od razu do 200. A przy notowaniu 200 sprawa wyglądała już tak, że trochę się zaczęły zmieniać te listy przebojów, których słuchałem. Zaczęła się zmieniać muzyka, której słuchałem. Między innymi wtedy odkryłem aferzastą listę przebojów w Radiu Afera. Lista przebojów istnieje nadal, aczkolwiek również już zmieniła mocno swój profil muzyczny. Więc nie wiem, czy tutaj fast forwardowo będzie na tej liście, ale możecie sobie też ją sprawdzić. Oni tam teraz grają głównie po polsku i mają notowanie już gdzieś 1500 któreś. A może szybko wejdę, sprawdzę afera.com.pl. Przy okazji, z tego co widzę, to Radio Afera jest zaprzyjaźnione z Radiem Aktywnym, więc mogę się tu chyba odnieść. Proszę bardzo, notowanie z 8 maja 2026, notowanie numer 1740. Czyli 740 notowań jeszcze musiałbym nadrobić. Widzę, że zespół Antidotum w propozycjach do Radia Afera. Utwór Bez pośpiechu, który również u nas w regularnym notowaniu. Jest Wiśniosz, jest Hypnozaur, z takich granych przez nas utworów teraz. Stany pośrednie, to kojarzę nazwę zespołu.
No taki to tyle, jeśli chodzi o rzeczy, które znam z tej listy. facebook.com/fastforwardcharts, ale swego czasu Aferzasta, prowadzona przez Michała Łakomeckiego, którego również mogłem poznać osobiście i też właśnie w roku 2010, to było wtedy, pojechałem na pierwszy zlot fanów jeszcze z tatą, bo tata mnie zawiózł samochodem wtedy do Poznania, z Płocka jechaliśmy, pamiętam, że wróciliśmy o 3 w nocy, jechaliśmy jakieś 4 albo 5 godzin. To była też moja przygoda życiowa, no i od tej pory zaczęło się też mocne zainteresowanie radiem i ogólnie tutaj przychodzeniem i byciem w radiu. Wtedy zakiełkowała myśl, że kiedyś ta lista przebojów będzie, będę mógł sobie tutaj tak siedzieć, gadać i grać utwory. Z tym okresem mocno mi się kojarzy utwór grupy Editors. W 2009 roku on był grany właśnie też w około 200 notowania Papillon. Swoją drogą tam na początku i na końcu będzie takie ptaszki słychać, bo z tego co kojarzę, to tą MP3 nawet chyba mam nagraną z Radia Afera. Więc takie Radio Afera reference tutaj nam wyszło. Editors i Papillon teraz.

0: Ipswich.
1: Tak było słychać teraz właśnie te ptaszki, których Radio Afera często używało w tle podczas wejść. No my tutaj często gramy bez podkładów, bo no powiem szczerze, jakoś nigdy nie pasowały mi podkłady podczas mówienia. facebook.com/fastforwardcharts. Widzę, że dużo o zespole Skillet teraz u nas na czacie. No ja to widzę, że trochę jeszcze czasu minie, zanim dojdę do Skillet, to mam nadzieję, że dotrwacie do tego momentu w audycji, a trochę jeszcze utworów przygotowanych mam. Co prawda przez tą historię blogową to przejdę dosyć szybko, ale potem będzie trochę jeszcze historii już radiowej, jeśli chodzi o listę przebojów Fast Forward Charts. Teraz przenosimy się do roku 2013, a przy okazji Wiola napisała, że dojechaliśmy. No to teraz można by powiedzieć kamień z serca. Mam nadzieję, że już teraz będziecie się mogli wygodnie rozłożyć i słuchać listy przebojów. Albo dzisiaj w zasadzie to specjalnego notowania Fast Forward Charts. 2013 rok. Wtedy, pamiętam, to był 28 czerwca, bo to był moment, który mocno mi się zapisał w pamięci. Wróciłem do domu po egzaminach, włączyłem MTV Rocks na satelicie, no i było ogłoszenie, że wielka premiera nowego singla Arctic Monkeys. Ja wtedy byłem dużym, wielkim fanem grupy Arctic Monkeys, między innymi po płycie Brainstorm, to był rok 2007 z kolei, ale trochę jednak tutaj musiałem pominąć już ten album, bo wiecie, no nie da się wszystkiego zagrać. Naprawdę musiałem robić tutaj selekcję wszystkich utworów, albumów, notowań, żeby móc zagrać esencję. Przepraszam, tutaj się pomyliłem. Płyta się nazywała Favorite Worst Nightmare z roku 2007 grupy Arctic Monkeys. Na niej był single Brainstorm. A ta z 2013 nazywała się AM, ale do premiery pierwszego, jeśli dobrze pamiętam, singla. No to wtedy w MTV Rocks było ogłoszenie, że będzie premiera teledysku Arctic Monkeys tam o godzinie 16. Poczekałem do tej 16 i usłyszałem pierwszy raz Do I Wanna Know. No i pamiętam, że mocno długo słuchałem tego utworu. Do I Wanna Know i Arctic Monkeys teraz właśnie na antenie radioaktywnego.

I pamiętam, że ten utwór wtedy wygrywał chyba każde możliwe podsumowanie roku 2013. Pamiętam, że byli na miejscu pierwszym w SC Rock wtedy. Byli też na miejscu pierwszym w MTV Rocks, bo też właśnie robiło bardzo ciekawe podsumowania roku. Nawet to z 2013 to sobie nawet nagrałem w całości, żeby mieć do odtworzenia na później. I fajnie jest sobie wrócić też do tych czasów, kiedy telewizje muzyczne jeszcze działały. No MTV Rocks niestety zakończyła działalność w roku 2020, a MTV muzyczne to z początkiem, w zasadzie z końcem roku 2025, no może w sumie to nie pamiętam, ale chyba o 6 rano 1 stycznia tego roku zakończyły działalność wszystkie lokalne muzyczne MTV. Jedyne co, to chyba teraz no, MTV Polska na przykład zostało, ale już nadają same reality show. Cóż, znak czasów. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam tutaj na wasze komentarze, na wasze może odpowiedzi do tego, co mówię. Kornelia pisze, że Viola i Grzegorz wrócili bardzo szczęśliwi ze zlotu. No to bardzo mnie cieszy ta wiadomość. A ja przechodzę dalej. Teraz rok 2015 i mówiłem jeszcze wczoraj Tomaszowi, że, bo Tomasz bardzo dobrze wspomina Zenka Kupatase i zespół Cabanos. Cabanos był na liście z utworem Serce między innymi, ale ja postanowiłem wybrać inny do tej audycji. Z płyty Balonowy album z 2015 roku. Utwór Balony. O, akurat tak się też składało, że z Tomaszem rozmawialiśmy o zacieraliach, a na tym utworze, na featuringu akurat jest też zacier, więc Balony wspomagani przez zaciera, czy przepraszam, Cabanos wspomagani przez zaciera w utworze Balony.

Cabanos razem z Zacierem w utworze Balony. Cabanos z Zacierem, czy to byłby dobry miks? No jak widać muzycznie się sprawdza, ale spożywczo to nie wiem, czy polecam. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj czekam na wasze wiadomości, a my w tej historii powoli wkraczamy już w okres radiowy. Będzie raczej ciężko spodziewać się, żebyście pamiętali moje pierwsze notowanie, które tutaj poprowadziłem. To był 27 października 2018. Dokładnie pamiętam ten dzień, jeszcze wtedy w ramach pasma tak zwanego głosu nowego pokolenia. Tak tutaj w Radioaktywnym nazywa się pasmo, które dla prowadzących, dla redaktorów, którzy chcą spróbować się utworząc własną autorską audycję. Wtedy pojawiła się audycja Fast Forward Charts. Była emitowana, pamiętam, w soboty o godzinie 13, bo to pasmo się odbywało tak w soboty między 12 a 15. Ja pamiętam, wtedy dostałem godzinę 13. I wtedy to była godzina, no ciężko w godzinę zmieścić 30 utworów, więc musiałem grać taki ekstrakt z każdego notowania. Jako pierwsze notowanie, które dostało emisję radiową, to było notowanie 644. Z dnia 21 października, no bo wtedy jeszcze musiałem dostosować, że tak powiem, tutaj terminarz tworzenia notowań z terminarzem audycji. Wtedy jeszcze mi się tego nie udało zrobić tak za pierwszym razem, ale potem musiałem, że tak powiem, dokonać zmian, bo wtedy chyba publikowałem notowania w niedzielę bardzo późno, o 23:00, i różnie to było w sumie z tą porą, można by powiedzieć, publikacji notowań, bo pamiętam, przez długi czas był to piątek wieczorem, potem zmieniłem na sobotę, w ogóle zacząłem od soboty, potem to był piątek, potem chyba zmieniłem nawet na niedzielę z jakiegoś powodu, ale już nie pamiętam z jakiego niestety. I ta niedziela się długo chyba utrzymywała. Przez chwilę była sobota, no i potem wróciło znowu na niedzielę. I tak się trzyma do dziś, od 8 lat w niedzielę, od 7,5 już będąc ścisłym, w niedzielę o 18 jest nowe notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. A co było w tym 644 notowaniu? Na 28, i to był pierwszy chyba utwór, jaki zagrałem w radiu, tak na własnej, w ramach własnej audycji autorskiej, to był utwór grupy Bad Flower, który nazywał się Ghost.

0: for the next one.
1: I tak ready for the next run. Teraz jestem już co tydzień od, w zasadzie od momentu zagrania tego utworu na liście. To było miejsce 28 w 644 notowaniu Fast Forward Charts. Zespół Bad Flower z utworem Ghost. No utwór też dla mnie i zespół również szczególny, bo jakby nie patrzeć, pierwszy zagrany własnoręcznie w Radiu Aktywnym i też no i też od tego utworu właśnie się zaczęła radiowa historia Fast Forward Charts. facebook.com/fastforwardcharts. Przypominam oczywiście o komentarzach. A co było na pierwszym, w tym pierwszym radiowym notowaniu Fast Forward Charts? Zespół, który również bardzo lubię, chociaż wtedy eksperymentowali z muzyką. The Dark Side od zespołu Muse.

tak zakończył się rok 2018 w liście przebojów Fast Forward Charts, bo jeszcze będąc tutaj, będąc dokładnym w tej historii, to jeszcze w 2018 na samej końcówce to grałem listę w soboty o 13:00. Nie wiem, czy dzisiaj by nam pasowała taka pora listy przebojów, ale może dajcie znać, bo ciekaw jestem. Czy może tutaj jest potrzebna jakaś korekta, jeśli chodzi o porę emisji listy przebojów, czy jak byście to widzieli. A zaczął się rok 2019, ja wtedy zacząłem grać audycję tak jak teraz, w niedzielę o 18:00. Początkowo to była jedna godzina, potem to były dwie godziny, teraz często jest ponad dwie. Jak już słuchacie regularnie, to już wiecie, jak to teraz wygląda. W 2019 roku, ku mojej wielkiej radości, ku mojemu wielkiemu zadowoleniu, zespół Rammstein wydał swój kolejny album po długiej przerwie, po Liebe ist für alle da z 2009 roku. Pojawiła się zapałka grupy Rammstein, czyli album, który nazywał się Rammstein. Z tego albumu najbardziej zawsze lubię wspominać, bo to był utwór, który mocno mi się właśnie kojarzył z listą przebojów. W pewnym momencie stwierdziłem, że to mógłby być nawet hymn Fast Forward Charts. Mowa oczywiście o utworze Radio, więc teraz go posłuchamy.

No i tak to właśnie dzięki temu radiu jest, że uszy stają się oczami, jak śpiewa Till Lindemann w tym utworze, a ja zawsze na ten utwór bardzo mocno czekam na koncercie. Na ten i też na Duhast, bo wiem, że przy nim jest zawsze najwięcej zabawy. No cóż, zobaczymy jak to będzie teraz, jeśli chodzi o koncerty grupy Rammstein, bo słyszałem, że może być różnie i mówiło się o powrocie w roku 2027. Teraz to już nawet słyszę, że powrót to będzie dopiero w 2028. No ale zobaczymy, póki co Till Lindemann też solowo nagrywa. Ma też być coś od projektu Emigrate Richarda Crispe, więc zobaczymy, jak to nam się ułoży w najbliższych tygodniach, miesiącach, latach. facebook.com/fastforwardcharts. Widzę, że niedziela zostaje. Termin listy jest idealny, w soboty to zawsze gdzieś na wyjazdach i byłoby ciężko słuchać, więc obecny termin jest dla mnie super, tak pisze Tomasz. A Ewa, dla mnie emisja w niedzielę idealna, akurat to takie naładowanie się pozytywną energią przed nadchodzącym tygodniem. No to bardzo się cieszę, że tutaj mogę być dyspozytorem pozytywnej energii. Miło mi słyszeć. No aczkolwiek to też od razu szczerze powiem, że wiecie, czasami jednak ta niedziela się przydaje, więc no nie mogę obiecać, że w najbliższym czasie lista będzie co tydzień. Zawsze będę starał się zostawić wam playlistę, będę starał się jakąś audycję archiwalną zagrać, będę starał się chociaż zrobić notowanie bez emisji, ale wiecie, cóż, życie się trochę zmienia, więc będę tutaj musiał trochę wyhamować z regularnością, ale będę się starał zawsze jednak co tydzień z wami być. Oczywiście na bieżąco zawsze będę informował, czy za tydzień mogę zrobić notowanie, czy nie. Więc tutaj polecam słuchać. No i mam nadzieję, że zostaniecie jak najdłużej z listą przebojów Fast Forward Charts i dzisiaj, i później. Potem na Fast Forward Charts, to było też w roku 2019, aczkolwiek i w 2018, jeszcze jak grałem listę właśnie w sobotę po południu o 13, zdarzało się, że zespoły do mnie piszą albo ktoś zaproponuje jakiś ciekawy polski zespół i potem ja się z nim zapoznam, potem zaczynam chodzić na jego koncerty regularnie. Mogę sobie podać rękę z wokalistą, z członkami takich zespołów. Mogę też zawsze chwilę pogadać po koncercie w takim na przykład Potoku w Warszawie, albo w Voodoo, albo w Metal Cave'ie. Różnie to bywa. Jednym z takich zespołów, z którymi, no nie będę ukrywał, mam tutaj pewną relację, jest zespół Gorgonzola i on chyba się pojawił jako pierwszy w Fast Forward Charts. Oni wtedy promowali płytę Konsumpcja, to był rok 2019 i ja pamiętam, że taki zdziwiony byłem, że już zespoły trochę zaczynają wiedzieć o liście przebojów. Z jednej strony to bardzo było miłe, ale byłem ciekawy, jak to się, jakże tak powiem, ta informacja o liście się rozeszła i właśnie pozdrawiam Dominika Pajewskiego przy okazji. Dominik mi wtedy powiedział, że wiesz co, ktoś w Potoku mi powiedział o waszej liście przebojów, żeby zgłosić tam wasz numer, bo wy chętnie zawsze zagracie jakiś polski rock, więc zgłosiłem, byłem ciekawy, czy weźmiesz ten utwór. No i tak ten utwór się pojawił. Tak pojawiła się Konsumpcja. Fast Forward Charts. To był rok 2019.

Zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz. Zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz. Zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz. Zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz.

kupujesz, sprzedajesz, żyć przestajesz, kupujesz, sprzedajesz, żyć przestajesz, kupujesz, sprzedajesz, żyć przestajesz, kupujesz, sprzedajesz,

widzenia. Z dnia na dzień niszczymy i zatruwamy.

0: Zapraszamy na reklamę.
1: Zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz. Zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz. Zarabiasz,

zarabiasz, wydajesz, śpisz i wstajesz i zawsze czekam na ten moment na koncercie grupy Gorgonzola, bo konsumpcje dalej grają, nawet ostatnio grali w kwietniu. Przy tym jest najlepsze pogo, chociaż teraz z pogo to musiałem trochę wyhamować na Gorgonzoli, no cóż, kostka trochę nie wytrzymała. Facebook.com/fastforwardcharts, Tomasz napisał, jak to mówią, nic się nie dzieje bez przyczyny, sympatyczne koleżanki Ewa i Viola nie zdążyły na pociąg. No to akurat trochę niefajnie. No miałem nadzieję, że zdążycie, bo jednak te koncerty troszkę się opóźniły i pamiętam, że szybko musiałyście się zebrać, ale no być może musiałyście poczekać na późniejszy też, ale dzięki temu nie byłem sam na dworcu w Warszawie i miło spędziliśmy czas. No to akurat bardzo fajnie się złożyło, że mogliście się jeszcze po zlocie spotkać. No ja już też musiałem się trochę zbierać po tej pierwszej, no bo cóż, no młodzi, no ja już przynajmniej młody nie jestem, trochę z panie jednak brało, ale bardzo miło było mi się z wami zobaczyć wczoraj oczywiście i tak jak mówiłem, będę powtarzał często to słowo, dziękuję, że byliście. Przechodzę do kolejnego utworu, to z kolei będzie przebój roku 2019. Wtedy listę bardzo mocno zdominował zespół Gomor z Poznania. Dogs of War to teraz na antenie.

No, mocny akcent od grupy Gomor, która swego czasu naprawdę bardzo mocno rządziła w liście przebojów Fast Forward Charts. I pamiętam też, że w Aferzastej też bardzo dobrze sobie radzili. facebook.com/fastforwardcharts. My tutaj już przechodzimy do roku 2020 i ciekaw jestem, dajcie mi znać w komentarzach, czy pamiętacie covidowe listy przebojów Fast Forward Charts, bo jak wszyscy wiemy, 2020 rok to rok koronawirusa, który mocno zmienił życie. No, naprawdę nie było koncertów. Pamiętam, przez jakiś czas nie mogliśmy tutaj przychodzić do studia, robi się listy na żywo. Przynajmniej ja nie mogłem robić listy na żywo, inni nie mogli robić innych audycji, więc trzeba było sobie radzić. Ja pamiętam, że nagrywałem wejścia, montowałem je razem z utworami, a potem w czasie notowania nagrywałem wejście co 5 utworów, żeby po prostu móc jakoś tę audycję w miarę szybko w niedzielę poskładać po tym, jak już przeliczyłem sobie notowanie. Tak to właśnie wtedy wyglądało w roku 2020. Ciekaw jestem, czy pamiętacie i ciekaw jestem, jak wam się słuchało tamtejszych notowań. Też od notowania 720, ja sobie może je znajdę, bo to był jakiś być może kwiecień, być może maj roku 2020. Pozwolicie, że tu sobie wpiszę. 700 to jeszcze, to był kwiecień w takim razie. Notowanie 720 z dnia 19 kwietnia 2020 roku. To było pierwsze notowanie, które już nie miało 30 utworów. Musiałem skrócić listę do utworów 25. i do 5 propozycji, tak żeby dało się wszystkie emitować na antenie, bo wtedy jeszcze propozycje nie były emitowane na antenie, tylko wskakiwały do notowania, jeśli udało się uzyskać im odpowiednią liczbę głosów. Więc tak wtedy lista wyglądała, potem od notowania 720 lista wygląda tak jak dziś, czyli 25 utworów, 5 propozycji, czasem coś dodatkowego. I wtedy, w tym okresie, między innymi, to był, pamiętam, że to był lipiec 2020. To były wakacje. Jeśli znajdę to notowanie, to będę bardzo szczęśliwy. Motionless in White wtedy często pojawiali się na liście bardzo wysoko. To był utwór Another Life, a ja ten utwór gram, bo bardzo często chętnie lubię do niego wracać.

Motionless in White i Another Life, utwór, który rządził w wakacje 2020 roku. I właśnie Żaneta napisała, że 2020 rok to był pierwszy raz, kiedy słuchałam Fast Forward Charts. I leciał utwór Ashleya Purdy'ego, King for a Day. Ashley Purdy wtedy mocno rządził na liście przebojów. Właśnie troszkę Ashleyowi skróciłem ten pobyt na liście, bo też wtedy wprowadziłem zasadę, że utwór może być na liście tylko przez 13 tygodni. No bo bywało, że przez czasami to i przez pół roku, czasami to nawet przez rok, jeden utwór potrafił być grany na liście i teraz uważam, że taka rotacja się przydaje. No ale Ashley Purdy rządził na liście też bardzo mocno, na tyle, że nawet został przebojem roku 2020 z utworem King for a Day.

Ashley Purdy i King for a Day to przebój roku 2020 w liście przebojów Fast Forward Charts. Oj, pamiętam, że było głosowane, było komentowane, gdzie nie pojawił się Ashley Purdy w oznaczeniach. Było dużo odpowiedzi, że właśnie na niego głosujemy i widziałem te głosy, widziałem w głosowaniach, jak często wygrywał i jak często był wysoko. No to nie tylko ten jeden raz udało mu się wygrać rok w Fast Forward Charts, potem jeszcze w roku 2021 był utwór Not OK, ale dzisiaj sobie go jednak odpuścimy, to może kiedy indziej się jeszcze pojawi. Potem jeszcze było Sever the Ties, też było wysoko i jeszcze w roku 2023, ale tu już wygrać się Ashleyowi nie udało, ale No Easy Way Out to był utwór. Ale do roku 2023 to jeszcze dojdziemy. Żaneta pisze, że dawno tego utworu nie słuchała, bo właśnie fajnie jest zrobić taką audycję z wspominkami. Można sobie przypomnieć różne ciekawe utwory, które kiedyś się słyszało, a teraz można do nich wrócić i może nawet wrócić do nich bardziej intensywnie, zacząć ich słuchać częściej. Ja też pamiętam numer 4 z roku 2020. Co prawda zespół Tyta chyba już niestety nie działa. Wydali płytę Pacjent Zero, tak? To kolejne nawiązanie do koronawirusa. To była ich jedyna płyta, potem wydali jeszcze jedną epkę. I tak na razie nic nie słychać od zespołu Tyta. Pośród wszystkich dróg ten utwór również był często bardzo wysoko na liście.

I tak oto minął nam rok 2020 w liście przebojów Fast Forward Charts. No to przechodzimy teraz do roku 2021, a tam zespół, który i teraz sobie dobrze radzi na liście. Serpent's Kiss, tak wtedy nazywał się utwór grupy Defyard.

0: The Gazette i Last Song to z płyty Mass Album z 2021 roku, utwór, który podesłała nam Żaneta. Żaneta też tutaj daje nam update o The Gazette. No niestety umarł Rejta, basista Rejty, basista grupy, ale The Gazette piszą, że mają nadzieję, że będą trwać wiecznie. No ale też mamy tutaj kolejne zmiany personalne w zespole. Odszedł gitarzysta Aoi. Znaczy nie odszedł ze świata, tylko odszedł z zespołu. No cóż, tak to się dzieje, że ciągle mamy składy personalne, zmiany personalne w zespołach, ale The Gazette również wspomniani w Fast Forward Charts. Mamy połączenie z Natalią. Cześć Natalia.
1: Cześć Konrad.
0: Dawno cię nie było w Fast Forward Charts, a tutaj byłem wczoraj pytany.
1: No dawno mnie nie było, no tak się życie ułożyło, że jakoś tak jestem rzadziej, ale dzisiaj jestem i myślę, że to jest trochę niespodzianka dla słuchaczy.
0: Oczywiście, właśnie specjalnie tak to planowałem, żeby tak wyszło.
1: No jak tam słyszę z tego, co mówisz, że zlot się udał wczoraj.
0: Oj, bardzo, bardzo. Wszyscy sobie, wiesz, wszyscy się fajnie poznaliśmy, miło sobie porozmawialiśmy. Bardzo miło było się zobaczyć ze słuchaczami. No, klub Potok również udostępnił w końcu salkę i można było sobie po prostu wymienić się różnymi tutaj spostrzeżeniami. Koncerty też się udały. Zespół Kingsfear bardzo dobrze zagrał. Z panami jeszcze sobie też porozmawiałem, też super zadowoleni, że frekwencja na koncercie zwiększona. No a ty z kolei byłaś na Beefheart, bo Beefheart to jest ważny koncert dla ciebie, więc...
1: W zasadzie byłam i będę, bo w sumie łapiemy tak się pomiędzy dwoma koncertami jej w Polsce. Wczoraj grała w Zabrzu w Domu Muzyki i Tańca. Bardzo, że tak powiem, bardzo takie ciekawe dosyć venue, ponieważ no... Pachnie mocno PRL-em. Aha. I też ma stosunkowo dziwną scenę, ponieważ no, jest to scena w kształcie trapezu, a nie prostokąta. Więc to jest też trochę coś innego. No, co mogę powiedzieć o tym koncercie? No, Beefheart zalicza naprawdę triumfalny powrót po wszystkich, że tak powiem, jej takich przygodach zdrowotnych z ostatniego okresu. No bo w zeszłym roku część tras koncertowych, które miały, w zasadzie można powiedzieć, że w zeszłym roku od chyba kwietnia w zasadzie nie koncertowała. Tam pamiętam, że było chyba tylko kilka koncertów w USA, a później nie było trasy do końca roku. No i tak naprawdę teraz w marcu dopiero, że tak powiem, wróciła na scenę. Było kilka koncertów w Ameryce, a teraz właśnie przyjechała do Europy. Zaczynała w Rzymie, teraz później była Padwa, wczoraj było Zabrze, jutro będzie Wrocław. No i też tutaj mogę powiedzieć, że mamy też zmiany personalne w zespole Bef, ponieważ wcześniej od wielu, wielu lat, czy chyba od 2013 roku albo 2014 grał Bill Ransom, zastępując Todda Wolfa, ale właśnie na tej trasie, a w zasadzie na tych trasach w tym roku, występuje Todd Wolf. No i Bef zdradziła wczoraj na koncercie w Zabrzu kulisy koncertu. No jako, że ja już wielokrotnie na jej koncercie byłam i wiem, że lubi improwizować, no to jak jeszcze powiedziała, że rzuciła Todowi do nauczenia się 75 piosenek na trasę koncertową, żeby nie powtarzać, nie grać tej samej setlisty dzień w dzień, czy tam koncert w koncert, bo tam co dwa, co trzy dni występuje. No i tak widać było, że ta przerwa też jej dość dobrze zrobiła, bo taka była mocno wyluzowana, bo z tego co zauważyłam, to przez ostatnie lata, tam rok 2024-2025, to ona trochę, miałam wrażenie, że na tej scenie taka się czuła trochę zestresowana. No a wczoraj to była zupełnie tak totalnie wychillowana, lubiła sobie żartować z publiczności. No i też pierwszy żart, który padł chyba przy zapowiedzi drugiego utworu, no to zaprezentowała swoje klapeczki do wieczorowej sukni, więc wszystkich to naprawdę rozbawiło i wprawiło w dobry nastrój. Jeśli chodzi o setlistę, to mamy, można powiedzieć, kilka nowości, a raczej nie tyle nowości, co utworów, które wróciły. No bo od wielu, wielu lat, chyba od 2019 roku, ja nie pamiętam, żeby ona grała Lift You Up, wczoraj było. No i też wczoraj wróciło Delicious Surprise po mniej więcej 4-5 latach do setlisty. Do tego, co mnie bardzo ucieszyło i chyba też tutaj mogę się pochwalić, że spełniła moją prośbę z Facebooka, bo było Don't Call the Police z nowej płyty. No i oczywiście to jest piosenka dla George'a Floyda. Historia George'a Floyda też została opowiedziana, no bo chyba jednak nie wszyscy znali dokładnie, o co chodzi z tą historią. No ale generalnie co do koncertu, bardzo fajnie, czyli Beefheart z zespołem w składzie John Nichols, Todd Wolf i Tom Lilley. I te John i Tom grają w tym, John to gra od lat 90. w tym zespole, a Tom wrócił do zespołu też po sporej przerwie, chyba w 2020 roku. No Todd właśnie wrócił teraz w marcu na pracę po USA.
0: Ale dał radę się jednak nauczyć 75 piosenek. Ja naprawdę
1: nie wiem, czy się nauczył wszystkich, ale te, które były akurat wczoraj w Zabrzu, to zagrał naprawdę świetnie.
0: No i powiem szczerze, to naprawdę podziwiam, że tak powiem, nie speniał przy tym zadaniu po prostu.
1: Zasadniczo powiem tak, to nie powiem tak, on był w tym zespole w latach chyba 2006-2013, coś takiego. Więc jeśli mówimy o kawałkach z tamtego okresu, to on je może trochę kojarzyć, bo wtedy też grał w tym zespole. No ale jednak no, miał sporą przerwę, więc i tak musiał sobie odświeżyć, no, szczególnie, że znamy tutaj też miłość Bev do takiej, powiedzmy, przearanżowywania tych kawałków, że na przykład może nie tyle słuchacze, którzy czy tam jej fani, co chodzą bardzo często na koncert, to raczej nie mają z tym problemu, ale pamiętam, że na przykład przy Bad Woman Blues był tak ciekawy wstęp, że na początku miałam wrażenie, że tak w sali jest taka lekka konsternacja, co to jest za kawałek, bo on nie został zapowiedziany.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy.

mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce. Przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

Thanks to

0: pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Za okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Gdzie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa?
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

Na radiowym zegarze 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, przy mikrofonie Michał Lisiewicz i audycja Ukryte w radioaktywnym prawie jak co tydzień z niewielkimi przerwami od kilku lat o tej porze. Zapraszam do północy. Możecie Państwo pisać do mnie na adres michal.lisiewicz@radioaktywne.pl, ewentualnie na fanpage audycji Ukryte na Facebooku. Dzisiejsza audycja taka, trudno powiedzieć, żeby była typowo wiosenna, chociaż to ta pierwsza niedziela tak naprawdę ciepła i też nastraja do tego, aby podzielić się piękną muzyką na zakończenie tego dnia, tego tygodnia. Ale będą też piosenki, które może komuś się kojarzą z innymi momentami w życiu. A dzisiaj rozpoczyna audycję Dave Gahan, Solenizant. Dave ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego. Z tej okazji po raz kolejny wróciłem do pięknego momentu z 2003 roku, kiedy wydał solową płytę Paper Monsters. Wciąż gdzieś ten 2003 rok mi tak, jak koniec tego utworu, przypomina takie piękne momenty, dni, wielu godzin słuchania muzyki przeróżnej. Chyba jeden z takich najbardziej intensywnych momentów poznawania płyt też starszych, ale i chłonięcia muzyki całym sobą z tej. Piękny utwór z Paper Monsters. Też pomyślałem, aby z zespołem Depeche Mode pojawił się Dave Gahan. I takie piękne podsumowanie pewnego okresu grupy, rok 1998. Pamiętam dobrze, jak w niektórych rozgłośniach radiowych można było usłyszeć singiel promujący takie wydawnictwo, podsumowujące z okresu 1986-1998 single z różnych albumów z tego okresu i utwór, który nigdy nie pojawił się tutaj w Ukryte. Only When I Lose Myself, Depeche Mode po wielu latach.

Rok 1998. Depesz Mod z płyty podsumowującej okres 1986-1998 Only When I Lose Myself. No takie wyjście z mroku Dave'a Gahana po ostrym zakręcie życiowym. To taki czas właśnie, koniec lat 90., kiedy no udało się gdzieś wrócić przynajmniej na tą muzyczną drogę i nagrywać kolejne albumy z zespołem Depeche Mode i Dave Gahan. No jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Dave'a z okazji tych dzisiejszych urodzin. Bodajże wczoraj albo przedwczoraj była też rocznica powstania katowickiego Spodka, 50 lat od wybudowania tego obiektu. No i też z zespołem Depeche Mode takie wspomnienie z 2006 roku. Jeden z piękniejszych koncertów w tamtym okresie, jak dla mnie. A może ten obecny rok przyniesie coś więcej od zespołu. Zobaczymy. Teraz pewna płyta i podsumowanie innego artysty, który świętuje dziesięciolecie, chociaż na muzycznej scenie jest od znacznie dłuższego czasu, ale w obecnym projekcie od 2011 roku Noel Gallagher, High Flying Birds, szykuje taką kompilację z tej dekady, z kilku płyt długogrających i epek. Całość będzie promował taki zestaw dwóch nowych utworów, które nie pojawiły się na tych płytach i dzisiaj właśnie jedno z nich, We Are On Our Way Now, Noel Gallagher, High Flying Birds. Posłuchajmy.

Noel Gallagher's High Flying Birds, We Are On Our Way Now i kompilacja Back The Way We Came Volume 1, dekada od 2011 roku do 2021 roku. Też kilka wspomnień koncertowych, chociażby koncert na Orange Warsaw Festival bodajże w 2015 roku po wydaniu Chasing Yesterday. I przypominam sobie nawet taki moment, że no była taka dosyć duża burza wtedy nad Warszawą. Ona gdzieś tam przechodziła trochę tak zahaczając tor wyścigów konnych na Służewcu podczas tego koncertu i gdzieś spotkałem jednego z kolegów wówczas z Radia Aktywnego, chociaż wydaje mi się, że już wtedy nie miał swojej audycji, Krzysiek Magura, właśnie podczas tego koncertu Noela Gallaghera, błyskawice i koncert bardzo fajny moim zdaniem, jak ktoś chciał powrócić myślami do pięknych melodii z lat 90. i do takiej stylistyki gdzieś, to z pewnością był to piękny wieczór. Przenieśmy się zatem do tego 2015 roku i na koniec płyty Chasing Yesterday.

Ballad of the Mighty Eye na koniec płyty Chasing Yesterday z 2005 roku. A jeśli chodzi o tą kompilację z dekady, Noel Gallagher's High Flying Birds, jeszcze sięgnijmy do epki Black Star Dancing, gdzie też taki utwór może się znaleźć na tej kompilacji.

Sail On, Noel Gallagher's High Flying Birds i epka Black Star Dancing. To również z tych krótkich wydawnictw utwory pojawią się na kompilacji Back the Way We Came, część pierwsza. Premiera bodajże 11 czerwca, jeżeli pamięć mnie nie myli. Chyba tak. Poczekamy, zobaczymy. Na pewno jeden jeszcze dodatkowy utwór nowy od zespołu. Tak się składa, że patrząc z perspektywy czasu na mijający czas i to, czym przywitała nas ta nowa dekada i właściwie kompletnym paraliżem koncertów, zupełnie innym życiem i przewartościowaniem różnych spraw, tak też z jednej strony myślę sobie o tym, że wszystko gdzieś się skończyło bezpowrotnie, pewne emocje, takie wspomnienia, które gdzieś są i one tylko tak co jakiś czas powracają i można się na tym złapać, że to już 10 lat albo że zespół, z którym naprawdę dużo czasu się spędziło, czy to na koncertach, czy słuchając ich muzyki, znowu powraca i to jest też taka trochę nadzieja na lepszy czas. Tak też jest z pewnym polskim zespołem, który właściwie za sprawą swoich czterech płyt i jednej epki też zawsze gdzieś z wypiekami na twarzy czekałem na ich nowe propozycje, podążając gdzieś na tym warszawskim szlaku za ich występami i nie tylko. Też będzie miał swoją premierę w lada moment, po 10 latach, piąta płyta duetu zespołu. Właściwie, bo to jest taka rodzina artystów zmieniających się od czasu do czasu, jeżeli chodzi o całość. Natomiast zawsze Paula i Karol z nową płytą Life Strange i właśnie z tej płyty Safe from Harm, to ich singiel zapowiadający to wydawnictwo.

Paula i Karol, jakich dobrze znamy i lubimy. Safe from Harm, Life Strange, nowa płyta, lada moment. Czekam też z niecierpliwością. I tak sobie pomyślałem o tych różnych momentach. Ostatni taki koncert nad Wisłą, który podsumowywał 10 lat zespołu jeszcze w 2019 roku. To był dzień przed Off Festiwalem. Następnego dnia rozpoczynała się droga do Katowice, a jeszcze można było potańczyć się przy zespole Paula i Karol po raz kolejny. No ale tych momentów, tych wspomnień jest zdecydowanie więcej i tak nawet słuchając, co mi się często zdarza tutaj w naszym radiowym studiu, że każdy fragment jakiegoś utworu, czy też odgrzebanie czegoś sprzed lat powoduje, że sobie przypomniałem o takim chyba jednym z najbardziej zjawiskowych koncertów, na jakich miałem przyjemność być. Zespół Paula i Karol promował bodajże drugą płytę w dawnym kinie Wars przy rynku Nowego Miasta w 2012 roku. No i miejsce zjawiskowe, natomiast dawno nie funkcjonujące kino, to były agregaty prądotwórcze, które zapewniły właściwie przeprowadzenie tego koncertu i właściwie no, tak po ponad połowie tego właściwego setu nastąpiła awaria i zabrakło tego prądu. No i zespół kontynuował ten koncert potem jeszcze na terenie tego kina, wychodząc gdzieś do publiczności. To było coś takiego wyjątkowego, bo jednak obronili się bez tego prądu, śpiewając pozostałe utwory razem z publicznością i na długo zapamiętam ten moment jako jeden z takich piękniejszych koncertów, na jakim kiedykolwiek byłem. Kino i miejsce pewnie zamknięte, dawno tam nie byłem, ale może coś innego funkcjonuje. Natomiast no, to są takie urywki sprzed lat, że pewne miejsca znikają z mapy. Nie ma już tych budynków, tych klubów, tych miejsc, a zostaje tylko jakieś wspomnienie, może jakiś stary plakat, który zapowiadał ten koncert. I chyba mam gdzieś z tej trasy koncertowej zachowany właśnie plakat zespołu. Safe from Harm za nami, a teraz przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych i też taka rzadkość, można powiedzieć, i też poznanie początków artysty, który no dzisiaj jest dużo bardziej znany, natomiast pewien zapis pierwszych piosenek, emocji, które jemu towarzyszyły na etapie czasów studiów i takiego pierwszego prezentowania muzyki. Wydawnictwo, płyta Archive Series Volume Number 5, Iron and Wine, rok 1998-99. No i zapis utworów nagranych przez sama Bima, który uczęszczał wówczas do Florida State University College of Motion Picture Arts. W dwóch odsłonach dzisiaj, w pierwszej i drugiej godzinie, posłuchamy właśnie tego wydawnictwa, z tych odkurzonych utworów, które być może nigdy miały się nie ukazać, ale okazuje się, że w tym roku jest dobry czas na to, aby jednak wyciągnąć te utwory z szuflady.

This Solemn Day, Iron and Wine, zapis pierwszych kroków muzycznych, rok 1998-99. No i jak takie piosenki gdzieś zalegają w szufladzie zakurzone, to aż głupio byłoby ich nie usłyszeć nigdy. I też wiele innych zespołów pewnie też ma podobnie. Niekiedy niektóre utwory po prostu nie pasują do koncepcji, gdzieś przepadają, a dla fanów mogą stanowić dużą wartość. Posłuchamy dzisiaj jeszcze oczywiście tej archiwalnych nagrań, które w szufladzie były skrywane. Loaning My Secrets i John Glass Eye to dwa utwory, jeden po drugim, jeszcze od Iron and Wine.

Iron and Wine, Archive Series Volume Number 5, koniec lat 90. Do tych nagrań z szuflady powrócimy w drugiej godzinie dzisiejszego spotkania. A teraz będzie po polsku. Debiut, który przywodzi na myśl też takie pierwsze zetknięcie i spotkanie z debiutancką płytą Meli Kotaluk. Natomiast zawsze są pewne subtelne różnice i przywiązanie do tekstów, czy też do barwy głosu gdzieś sprawia, że pewnie nie będzie to takie porównanie jeden do jednego, natomiast gdzieś dekadę temu coś podobnego przeżywałem, słuchając debiutanckiej płyty Meli Kotaluk. Kaśka Sochacka i Ciche Dni dzisiaj też w dwóch odsłonach, w pierwszej i w drugiej godzinie. Na początek Wiśnia.

Wiśnia, Kaśka Sochacka i płyta Ciche Dni. Trochę zapętlone te utwory w dobrym tego słowa znaczeniu. Gdzieś wpadają w ucho i tak powinno być. Wspomniałem o Meli Koteluk. To też taki zapis emocji, który dekadę temu gdzieś mi towarzyszył. I nawet w tym utworze Wiśnia, to nasze radiowe studio to jest takie dobre miejsce do przetestowania, czy dana piosenka rzeczywiście jeszcze mocniej gdzieś podoba się. Wiem, że to jest to takie subiektywne zdanie, ponieważ no nie każdy gdzieś z zewnątrz może tutaj posłuchać tej muzyki, natomiast mi wiele razy to gdzieś jeszcze mocniej rozjaśniało i przybliżało do muzyki. Pięknie się tego słucha, więc idziemy dalej. Nie było cię. To kolejny utwór na tej płycie, a w drugiej części dzisiejszego spotkania jeszcze Kaśka Sochacka też powróci.

Kaśka Sochacka zakończyła pierwszą godzinę dzisiejszej audycji utworem Nie było cię. Płyta Ciche dni powróci bliżej północy. Tak się składa, że dzisiaj w audycji przygotowałem muzykę nie tylko w Solenis Santa z okazji urodzin Dave'a Gahana, ale tak się składa, że jeden z moich drugich ulubionych artystów, zespołów z lat dawnych, Bono, obchodzi jutro urodziny i nie odmówię sobie, aby też jemu nie złożyć wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia z okazji urodzin. Jutro urodziny Bono, a dzisiaj dwa utwory, które też nigdy nie pojawiły się tutaj przez te ponad 7 lat w audycji. No i to też jest taki przegląd tego, co gdzieś przywodzi na myśl na początek rok 2006. No i taki specjalny album z singlami, który od właściwie początku lat 80. do 2006 roku zawierał single z różnych płyt, album zamykający. Utwór Window in the Skies. Też polecam klip, bo tam jest dużo takich urywków z historii muzyki.

Jutu za nami, Window in the Skies, rok 2006, płyta z 18 singlami z lat 80., 90. i 2000. Jutro urodziny Bono. Ciekawe, co zespół szykuje i w tym roku kolejna okrągła rocznica wydania płyty Achtung Baby, pewnie jesienią coś szczególnego z tym związane, a może też jakieś nowe nagrania też ujrzą światło dzienne. Póki co jeszcze jeden utwór, taki, który nigdy się tutaj nie pojawił. Przeniesiemy się do 2002 roku i taka charakterystyczna zdjęcie właściwie, oczywiście dobrze znane z czasów płyty Achtung Baby. Dwa bizony ścierające się ze sobą. No i płyta The Best of 1990-2000. Tam pojawił się taki oto utwór, którego wcześniej nie było na żadnej płycie.

urodzinowo Bono, U2, Electrical Storm, to z płyty podsumowującej dekadę 1990-2000, rok 2002. Też wspomnienie podobne do tego, o czym wspominałem na początku dzisiejszej audycji, Dave Gahan i taki bardzo intensywny czas w słuchaniu muzyki, poznawaniu tego, co się w poprzednich dekadach działo w muzyce i chciało się jak najwięcej tego wszystkiego też odkryć. Taki czas. Wszystkiego najlepszego dla Bono jeszcze raz z okazji urodzin jutrzejszych. Na Radiu Wam zegarze 15 minut po godzinie 23. Nie ukrywam, że wciąż mocno gdzieś chodzi ze mną nowa płyta Lost Horizons In Quiet Moments. No i ten cudowny świat muzyki stworzony przez Simona Raymonda i Richie Thomasa w towarzystwie pięknych głosów. 16 utworów, które no, przenoszą gdzieś słuchaczy w różne rejony emocji. Podczas audycji kwietniowej no, dosyć obszernie końcówka była prezentowana i właśnie dzisiaj trzy utwory, ale na początek ten, który otwiera całe wydawnictwo. Posłuchajcie Państwo.

Halcyon, Lost Horizons i z udziałem Penelope Isley. Tak rozpoczyna się płyta In Quiet Moments. Piękny, właściwie dwupłytowy album, który w trakcie tego jakże trudnego czasu gdzieś rozbudowywał i rozwijał, jest, nawiązując do jednej z płyt, które również były prezentowane takimi piosenkami z czasów izolacji, które pobudzają wyobraźnię, ale też przywodzą na myśl różne sytuacje, i ten otwierający utwór jest taki rozpływający się na tle innych. Piękne głosy. No i ta aura Cocteau Twins gdzieś też powraca, przynajmniej u mnie, za sprawą Simona Raymonda. Teraz jeszcze dwie odsłony z płytą In Quiet Moments, Lost Horizons i Marisa Nadler-Marie.

I tak płynie muzyka na płycie In Quiet Moments Marie Lost Horizons i Marisa Nadler. Ten motyw przewodni całego wydawnictwa Śmierć i Odrodzenie o tym czasie trudnym tej zarazy, która gdzieś się też wpisała jak gdyby w tworzenie tego albumu, bo pierwsza część powstała przed COVID-em i druga została gdzieś dopisana do całości. Wydaje mi się, że nawet ta druga część piękniejsza, aczkolwiek no wciąż w pamięci też to zamykająca pierwszą tą część Cordelia i głos Johna Granta też wyjątkowy. Niewątpliwie płyta służy takim przemyśleniom, kontemplacji, która gdzieś jest też każdemu z nas potrzebna. A taki utwór, jak teraz usłyszymy od połowy, to właściwie taka melodia, którą chciałbym słyszeć i słyszeć i wciąż gdzieś mi się zapętla. Heart of a Hummingbird, Lost Horizons i Cookie Lou tutaj gościnnie.

Jeden z ulubionych momentów zdecydowanie na płycie In Quiet Moments Lost Horizons, Heart of Hummingbird i głos Kuki Lu, to te dźwięki odprowadzające gdzieś w emocje takie jak w przypadku, nie wiem, ścieżki dźwiękowej do miasteczka Twin Peaks, do tej aury Angelo Badalamentiego i chociażby głosu Julie Cruz. Coś pięknego. Polecam całą płytę Lost Horizons. A teraz wracamy do nagrań z szuflady sprzed lat od Iron and Wine.

Piękny ten muzyczny świat sprzed lat, prosto z szuflady Iron and Wine. Pierwszy utwór Calm on the Valley oraz ex-lover Lucy Jones. Archive Series Volume Number 5. Płyty z szuflady. Rok 1998-99. A teraz, zanim powróci polska artystka, jeszcze taka nowość od José Gonzáleza.

Jose González Visions, nowy utwór od tego artysty. I tak trochę nawiązując jeszcze do słów jednej z piosenek Iron and Wine o muzyce cieplejszej niż krew, to myślę, że zarówno Iron and Wine, jak również Jose González z tym nowym utworem idealnie gdzieś się wpisuje w te słowa. Niespełna kwadrans do końca dzisiejszej audycji. Teraz powracam na płytę Ciche Dni Kaśki Sochackiej. No i takie dwa momenty. Spędź ze mną trochę czasu jeszcze oraz z soboty na niedzielę.

Kaśka Sochacka, Ciche dni. Kolejność Spędź ze mną trochę czasu jeszcze oraz Soboty na niedzielę. Piękna płyta dla lubiących. Trochę muzyka drogi, trochę tęsknicy pięknego głosu i fraz, które gdzieś się zatrzymują i niektórym pewnie będą przywodziły na myśl historię sprzed lata, ale też pewne drogowskazy może dla kogoś, jak złapać życie. Kaśka Sochacka z ostatnim utworem na płycie Balkon. I to tyle na dzisiaj. Kończymy tym pięknym utworem. Dobranoc.

things too.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, a psy do budy. Ja do baru, którym shipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: w rogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od subu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
2: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

się, właśnie nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już się prosić o więcej.

chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odknąć się, bo się nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nas.

przystać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie